0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Która marzyła o wspaniałym dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy Rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Człowiek ze złotym uchem. No, jeszcze nie, ale już niebawem. Iggy Pop, The Passenger w Ester Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego ze złotym uchem? Ano dlatego, że już 25 października w mojej kochanej Łodzi na festiwalu Sound Edit pan Iggy Pop odbierze nagrodę człowieka ze złotym uchem właśnie. Bardzo jestem dumny. I z Iggy'ego Popa, i z mojej kochanej Łodzi. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 27 września 2026 roku. To jest Eska Rock, będziemy razem do południa. Teraz przed nami Stone Temple Pilots i numer Plush.

0: I Think I'm Paranoid to grupa Garbage w Esterok, a już za chwileczkę Joan Jett i jej przeogromny przebój I Love Rock and Roll. I to by się zgadzało, bo my tu wszyscy rock'n'rolla kochamy. Od tego jest ESK Rock, żeby właśnie tę miłość do rock'n'rolla w nas pielęgnować. No to już za momencik. Razem z Joan Jett właśnie to będziemy robić.
1: Autopromocja. Drogowskazy w ESK Rock.
2: Problemem nie jest sygnalista, a nadużycia, które nagłaśnia. To w teorii. A jak w praktyce wygląda gwarantowana ustawą ochrona sygnalistów i ich społeczny odbiór?
3: Przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
2: Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński.
1: Drogowskazy w ESC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji ESK Rock i na eskrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Hi, this is Keith Richards.
7: My name is Gary Clark Jr.
8: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie ESKI.

Blur i Song 2. Westerok za nami. Jeżeli chodzi o dwójkę, to jak postawicie Państwo obok dwójki drugą dwójkę, no to wychodzi 22. 22 lata w tym roku kończy SK Rock. 22 października tego roku widzimy się wszyscy w klubie Progresja w Warszawie na naszym urodzinowym koncercie. Z okazji tych 22 urodzin. Rocktoberfest 2026 przed nami. Happy Set i cztery szmery. Plus oczywiście masa kuluarowych rozmów, spotkań i zbijanych piątek. Wszystko to może być Państwa udziałem. Wystarczy na skrock.pl opowiedzieć nam o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu mijającego roku. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na tę imprezę. Już od jutra będziemy je Państwu rozdawać. Także proszę wchodzić na skrock.pl i opowiadać nam swoje rock'n'rollowe historie. No a teraz przed nami zespół, który był gwiazdą zeszłorocznych obchodów urodzin radia SK Rock, czyli 21. Rocktoberfestu, czyli Pijama Porno i Twoja generacja Westerok.

0: to Edyta Bartusiewicz i Zegar w Esterok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Za momencik wybije 10:00, po 10:00 mam już dla Państwa numer Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
2: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

Going Under to Evanescence w Estrock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Niedziela, 27 dzień września 2026 roku, pierwsza niedziela tegorocznej jesieni, jednocześnie ostatnia niedziela tegorocznego września. Jeżeli chodzi o święta, to dziś Światowy Dzień Turystyki, Międzynarodowy Dzień Głuchych, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowy Dzień Rzek i Święto Infrastruktury Wojskowej. Ciekawy jestem, jak wojskowa infrastruktura świętuje swoje święto. Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię, teraz przed nami Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.

0: Blaze of Glory to John Bon Jovi, Westerok, numer z filmu Młode Strzelby 2. Okazuje się, że John Bon Jovi zna się osobiście z Emilio Estevezem, który w tym filmie gra. No i pożyczył kiedyś od niego scenariusz tego filmu, jeszcze przed jego nakręceniem. No i na podstawie tego scenariusza, w sumie zainspirowany tym scenariuszem, napisał piosenkę Blaze of Glory. Po czym zjawił się na planie w Nowym Meksyku z gitarą akustyczną i zagrał scenarzyście Johnowi Fusco ten właśnie numer. John bardzo polubił ten kawałek i postanowił wsadzić go do filmu Młode Strzelby 2. Jak się później jeszcze okazało, to pisząc Młode Strzelby 1, John Fusco słuchał bardzo dużo numeru Wanted Dead or Alive grupy Bon Jovi, a zatem historia zatoczyła koło. A już za chwileczkę w SC Rock będzie po polsku, będzie Agnieszka Chylińska i jej wielki przebój Winna.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
2: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.

0: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
3: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Eska

Derek and the Dominoes i najsłynniejsza Laila na świecie. Oczywiście w towarzystwie Erika Claptona, panowie z Derek and the Dominoes w Esterok. A ja przypominam, że już 22 października w Warszawie, w klubie Progresja, odbędą się nasze 22 urodziny. Rocktoberfest 2026 oficjalnie startuje jutro, bo od jutra rozdajemy Państwu zaproszenia, ale już dzisiaj mogą Państwo wchodzić na skrock.pl i opowiadać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe historie mijającego 2026 roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia, a jutro od samego rana będziemy rozdawać Państwu podwójne zaproszenia. I to jest jedyna droga, którą można te zaproszenia zdobyć. Nie da się kupić biletów na tej imprezie nigdzie na świecie. Także proszę koniecznie opowiadać nam swoje historie rock'n'rollowe, historie na skrock.pl. A już teraz Ira i Mój Dom.

0: To Republika i Odchodząc w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 11:00, po 11:00 Queen i Radio Gaga. Między innymi czeka na Państwa, także proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja mam metodę na to, jak gładko wejść w jesień. Trzeba się nagrzać, naprawdę wysmażyć na słońcu. Ja to zrobiłam i na razie póki co wchodzę w tę jesień z taką, dobra, ekstra, fajnie wieje i w ogóle fajnie pada człowiekowi na głowę.
3: Jak zarąbiście ciemno.
2: Ale super, jest ciemno, w ogóle jest inaczej, jest super. Leżałam na kanapie i myślę sobie, to co Ziętara, dzielisz się obowiązkami, posprzątasz dzisiaj, a Ziętara wewnętrzna mówi, co ty, Ziętara, daj spokój po prostu, co będziesz sprzątać? No i leżałam na kanapie.
4: Asia, jak słyszę czy głosy w głowie, to ja mam takiego lekarza. To on ci może pomóc.
3: Naprawdę, ale Wojtkowi nie pomógł, ale mi nie pomógł.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Should I Stay or Should I Go? To grupa The Clash w Esterok. Minęła 11, czyli tradycyjnie zaglądamy, proszę Państwa, do kalendarza. 27 dzień września 2026 roku. Imieniny obchodzą dziś Gaja, Wincenty, Jan, Amadeusz, Mirela, Adolf, Wawrzyniec, Urban, Adolfa, Mirabella i Gajusz. Wszystkim dzisiejszym jubilatom, wszystkim dzisiejszym solenizantom i wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują z byle powodu albo po prostu bez powodu, składam najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście, jak to w koncercie życzeń bywa, mam dla Państwa upominek muzyczny. Tym razem wybrałem piosenkę grupy Fall Out Boy, This Ain't a Scene, It's an Arms Race. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

0: To Perfect i autobiografia w Esterok. Pan Grzegorz 23 września, w minioną środę skończył 73 lata, pan Grzegorz Markowski, rzecz jasna. Nie zdążyłem w środę złożyć życzeń na antenie, zatem lekko spóźnione, ale panie Grzegorzu, bardzo szczere życzenia. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Perfect i autobiografia za nami, a przed nami już za moment Depeche Mode i Personal Jesus.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Hi, I'm Phil Collins.
5: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
6: Hi, this is Beto.
7: And this is Paolo from Apocalyptica
8: on Eska Rock.

18-19 lipca tego roku PGE Narodowy, dwa koncerty po bardzo długiej nieobecności na scenie tego właśnie zespołu. System of a Down i Lonely Day Westerok za nami. Jeśli byli Państwo na którymś z tych koncertów, a może na obydwóch, i uważają Państwo, że to były najbardziej rock'n'rollowe wydarzenia tego roku w Państwa odczuciu, no to proszę nam o tym napisać na skrock.pl. A jeżeli uważają Państwo, że zupełnie inne wydarzenie było tym najbardziej rock'n'rollowym, to również proszę nam o nim napisać na skrock.pl. W zamian mamy podwójne zaproszenia na Rocktoberfest 2026, ten już 22 października. W warszawskiej Progresji zagra grupa Happyset i zagrają cztery szmery, czyli bardzo dobry cover band grupy AC/DC. Na pewno będziemy się bawić świetnie, na pewno będzie szansa i okazja ku temu, żeby pogadać, wymienić poglądy, przybić piątkę, zrobić zdjęcie, czy jakieś tam jeszcze inne towarzyskie aktywności uskuteczniać. Wszystko to w październiku. Jeśli chcecie Państwo być z nami na tej imprezie, koniecznie wchodźcie na skrock.pl i opisujcie nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycia tego roku. A już teraz Westerok, ONA i Najtrudniej.

0: Every You and Every Me to Placebo w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 12, po 12 w Esterok Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My słyszymy się za to jutro o 12 w Esterok. Rzecz jasna, Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę, no i masy energii na nadchodzący nowy tydzień.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Big out.
3: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
2: Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
3: Polki.
4: W samolocie?
3: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
3: Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. To jest SK Rock.

0: KSI Rock.
1: W Melinie gość, pig out. Piotr Pnioła.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co, czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
0: Melina, Eski Rock.

0: Najlepsza. Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Dzisiaj w Melinie gość. Muszę za każdym razem zaglądać do notatek, żeby sprawdzić, jak się nazywa. Piotr Knioła. Znaczy nie Pigałta sprawdzam, tylko oczywiście Piotra Kniołę.
2: To jest ciekawe, bo wiesz, nikt już nie mówi praktycznie od kilku lat do mnie po imieniu, bo moja ksywka stała się, znaczy moja nazwa bloga, czyli Pigałt, stała się moją ksywką. Teraz wszyscy mówią Pig. Jakbyś mnie zawołał Piotr na ulicy, prawdopodobnie bym się nie odwrócił, bo bym nawet nie wiedział, że o mnie chodzi. Tak się trochę odzwyczaiłem.
1: Ale wiesz co? Wiosną to było, kwiecień, maj, kiedy cię poprosiłem, a ty pomogłeś, żebyś mi dał jakiś tekst do e-booka, który robiłem, żeby budować szkołę w Etiopii. I wtedy, jak pytałem cię, jak cię podpisałeś, to powiedziałeś, żeby też podpisać Piotr Knioła, bo pracujesz na tym, żeby odzyskać imię i nazwisko. Czy to było chwilowa fanaberia, czy się nie udało?
2: Wiesz co, no, trochę staram się odzyskać to imię i nazwisko, bo jednak z czasem zacząłem trochę wychodzić na zewnątrz i pracować już medialnie w inny sposób, tak? Czyli piszę jakieś artykuły i robię podcasty. I imię i nazwisko się tam przydaje, ale bardzo...
1: Ale ten podcast, jak kojarzę, to też jesteś Pigałt.
2: Teraz jesteśmy chłopaki od Blurbu.
1: Z Wojtkiem Chmielarzem. Tak. Możesz tu mówić o konkurencji, to jest wspaniała...
2: Wiesz co, no jesteśmy teraz chłopakami od Blurbów, więc jeszcze tam ksywka się nie pojawia, ale ja wiele lat nie chciałem się ukrywać jako Pigałt, bo jak zaczynałem pisanie w internecie, to miałem jeszcze prawdziwą pracę i taką...
1: Jaką?
2: Jako kontroler jakości.
1: Gdzie?
2: W firmie ubezpieczeniowej dużej.
1: Takiej. Jak kontrolowałeś jakość?
2: Wiesz co, no zajmowałem się danymi osobowymi. Przesyłaliśmy je do drukarni i musiałem sprawdzać, czy tam nie ma żadnego wycieku RODO i te sprawy. W każdym razie ja mam jednak naturę takiego śmieszka, a musiałem do tej pracy zakładać maskę, wchodzić i udawać poważnego pana i zaglądać tam ludziom, patrzeć na ręce. Więc absolutnie nie mogłem sobie pozwolić, żeby moje życie internetowe wypłynęło, bo by mnie podcięło w życiu zawodowym.
1: I długo tak funkcjonowałeś jak dr Jekyll i Mr. Hyde?
2: Kilka lat, ale można powiedzieć, że jestem twórcą internetowym, który od pierwszego dnia był komercyjny, zarabiał, bo pisałem w prawdziwej pracy te, wiesz, swoje rzeczy.
1: Aha, to zamiast wykonywać prawdziwą pracę, to...
2: No, przyznaję się, mam nadzieję, że już nikt nie pociągnie do odpowiedzialności za to, ale tak było.
1: Ale to powiedz, a jak to się stało, że człowiek z naturą heheszkową, no bo przecież to nie zaczyna się w którymś momencie, idzie pracować jakby do kontroler jakości w firmie ubezpieczeniowej, to wiesz, jak przysłowiowy księgowy ze swoim Excelem.
2: Wiesz co, to było tak, że ja byłem klasowym stańczykiem, czyli tam z ostatniej ławki komentowałem zawsze lekcje, rozwalałem lekcje i szkoła mi się skończyła. Jak skończyła się szkoła, to skończyła mi się publika. Zaczęło się dorosłe życie i w pierwszej chwili nie myślisz o tym na zasadzie, dobra, jestem śmieszkiem, to idę do roboty, gdzie płacę za śmieszkowanie.
1: Bo poszedłeś od razu do roboty, czy jeszcze kontynuowałeś edukację?
2: Kontynuowałem. Studia i właśnie...
1: Na czym?
2: Zarządzanie i marketing, reklama i public relation. Czyli taka idealny kierunek, żeby nie znaleźć pracy, nie? Później. I na studiach, w czasie studiów otworzyły się social media w Polsce. Nasza klasa, później Facebook i nagle zyskałem audytorium nowe, które mi zabrała szkoła. Więc tam sobie pisałem, ale wiesz, no w tamtych czasach to był... Ja otworzyłem bloga Pigałt 2015 rok.
1: 11 lat temu, czyli teraz masz 41, czyli miałeś 3 dyszki, tak?
2: 3 dyszki. Jeszcze wtedy to nie była komercyjna rzecz. Nie miałeś pomysłu, że na tym można zarobić. Ja po prostu lubiłem sobie pisać do internetu, a musiałem równolegle prowadzić życie zarobkowe, żeby mieć na czynsz i jeść coś innego niż gruz.
1: A chodziłeś w garniaku, czy w marynarce, czy miałeś...
2: Smart casual, wiesz, sweterki, serek i takie no logo. Ale bez przesady, bez marynarek.
0: Melina Eski Rock.

0: na w SC Rock.
1: W Melinie gość, Pigout. Piotr Pnioła. Jeśli chodzi, i udawało ci się kryć w firmie, w której pracowałeś, że twoją drugą twarz?
2: Wiesz co, coraz ciężej już było. Na końcu ja już byłem tak... Ja nie jestem stworzony do pracy w korpo na zasadzie, że też musiałem maskę ubierać i grać takiego profesjonalistę w korpo. Poza tym rzeczami, które musisz zrobić w Excelu, jest jeszcze gra o tron. Tam się polityka dzieje. Tam trzeba brać udział, się, wiesz, udzielać i być po którejś ze stron. Ja w tym się za bardzo nie odnajdywałem. I mi się dobrze przydarzyło, bo dziecku mi się przydarzyło. I moja prawie małżonka oddała mi swój urlop macierzyński. Nie wiem, jak on tam...
1: Twój tacierzyński.
2: W sensie, że tam jest do podziału. Tak. Może wziąć matkę, może wziąć ojciec, można wziąć pół na pół. Ona mi go oddała i żebym spróbował w tym czasie się już przenieść na freelancerkę w internecie. I się udało, już nie wróciłem do pracy.
1: A był strach? No bo
2: o Jezu, straszny. Ja tu w ogóle w stresie byłem, wiesz, miałem jakąś pensję jeszcze minus tam 20%. Ogólnie to nie były super pieniądze, więc bardzo duży stres. Co to będzie dalej i postawienie wszystko na jedną kartę, no ale tutaj dla mojej Madzi wielkie podziękowania, bo mi dała tą poduszkę, nie? Że ja mogłem zaryzykować.
1: Po ilu miesiącach, po jakim czasie zrozumiałeś, że to się udaje, że jesteś w stanie żyć z tej niepracy?
2: Mi się wydaje, że to był rzut na taśmę. Już się kończył ten urlop. Już miałem widmo powrotu. Gdzieś tam książkę wydałem. I to mi dało jakiś strzał finansowy, że mogę...
1: O, jeszcze...
2: To się nazywała Świnia ryje w sieci. Taki no to będzie dla ciebie znany temat, bo to było coś takiego, konwencja jak Jeremy Clarkson, czyli wiesz, felietony zebrane w całość, nie? Znasz temat, wyrobiłeś takie rzeczy. Więc książka mi dała życie, później coś się zaczęło pojawiać i jakoś tak poszło. Bum, mrugnąłem, jesteśmy dzisiaj tutaj.
1: To słuchaj, to chciałem cię zapytać o to, co masz wspólnego ze zwycięzcą 15. konkursu chopinowskiego Rafałem Blechaczem.
2: A, to jest... Rafał Blechacz, zwycięzca konkursu chopinowskiego, to jest mój kolega z podstawówki. Siedział ze mną, no może nie w jednej ławce, za mną siedział, albo przede mną. Ja byłem wyższy i byłem stańczykiem. Siedział przede mną. Mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, zresztą w
1: Naklu nad Notecią. Miejmy ten nas.
2: Każdy praktycznie, nas, warunki warszawskie, jesteśmy jednym osiedlem. Więc Rafał chodził ze mną do podstawówki. Znałem go, zanim stał się gwiazdą i zwycięzcą, i mogę powiedzieć, że naprawdę uczciwie ćwiczył, że ludzie widzieli w nim talent. On mieszkał w bloku, w którym jak ćwiczył, to się niosło na ulicę i tam babeczki, takie starsze panie przychodziły na ławeczkę, siadały i słuchały Rafała.
1: Ty też jesteś z bloku?
2: Jestem z bloku.
1: To powiedz mi, czy wasze dzieciństwo Blechacza i twoje to są lata 90, tak?
2: Tak jest.
1: To jakie były lata 90 na osiedlu w Nakle nad Notecią?
2: Wiesz co, to trzepak, dzwonienie z domofonów i ucieczka. I oczywiście centrum życia w Nakle nad Notecią i chyba w takich miejscowościach to była wypożyczalnia kaset wideo. Nie?
1: Więc dlatego po latach
2: tak.
1: Więc z Przemkiem Corso popełniliście książkę.
2: To jest dla mnie bardzo, wiesz, bardzo silne wspomnienie z dzieciństwa, że to się wszystko kręciło wokół wypożyczalni kaset wideo, bo w takim Nakle nad Notecią no nie miałeś za bardzo innych rozrywek. Mhm. Więc szedłeś te filmy i taką trochę magię zyskiwałeś. Ale wiesz, ja chciałem cię trochę ochrzanić, bo pamiętam, że kiedyś wyłapałem, że ty masz spotkanie autorskie w Nakle nad Notecią.
1: No i ja dlaczego mnie chcesz ochrzanić?
2: Ja napisałem do ciebie...
1: Żeby zagadać o Blechacza?
2: Stary, i mówię właśnie ci ten tipa, nie? Wchodzisz tam i mówisz Rafał Blechacz, nie? I jakiś taki kontekst sprzedajesz, że znasz story, nie? I oni już jesteś urobiony. I później przyszły do mnie dziewczyny z Nakła na jakieś spotkanie autorskie i mówił, że były u ciebie. I mówię, powiedział o Blechaczu? Nie, powiedział o Sikorskim. Kurde, no.
1: Ale wiesz dlaczego o Sikorskim? Bo to było coś takiego... Widzisz, ja zawsze improwizuję i na spotkaniach autorskich, i tak jak z tobą rozmawiam. I mianowicie było coś takiego, ja miałem, pamiętałem, że mi napisałeś, żeby zagadać o Blecharza.
2: Tak jest.
1: Oczywiście chciałem zrobić to po swojemu, tak naprawdę zagadać o tobie i przez ciebie do Blechacza, chociaż mnie ostrzegałeś, że ciebie nie będą kojarzyć, przesadnie skromnie, ale jak jechałem do Nakła, to nagle zauważyłem znak Chobielin Dwór.
2: Tak.
1: No i wiesz, od razu połączyłem kropki, bo tam 100 lat temu robiłem do Playboya jeszcze z kolegami wywiad z Sikorskim u niego w Chobielinie. No i po prostu tak prosto od tego znaku 3 minuty później czy 5 minut później byłem pod biblioteką i już nie pamiętam, jakie było pytanie wprowadzające, ale odpaliłem się tym Sikorskim i poszło. I zapomniałem o Pigałcie, zapomniałem o Blechaczu, wiesz.
2: Rozumiem, ale...
1: Bardzo cię przepraszam.
2: Nie, no...
1: Podałeś mi na tacy
2: spoko,
1: piękny...
2: Bo ja wiesz, jak usłyszałem od tych dziewczyn, że ty powiedziałeś Sikorski, to mówię, ty ryzykant, bo to nigdy nie wiadomo, czy to zostanie przyjęte pozytywnie, czy nie. Ja nawet nie wiem już, jaki jest...
1: A propos Sikorskiego. No. Wiesz co, to jest kolej moje doświadczenie, że nieważne jakie poglądy... Ja tam w ogóle, wiesz, nie wchodziłem w żadne polityczne deklaracje, staram się tego unikać na spotkaniach autorskich. Natomiast, wiesz... Jeżeli zważymy na jednej szali antagonizmy polityczne, a na drugie, że jednak blisko nakład nad tą Tecią mieszka bardzo, bardzo znany Polak, minister spraw zagranicznych, to myślę, że jest czasami nawet ci, co go lubią, to go lubią, a ci, co go nie lubią, ale z drugiej strony, wiesz, no może i go nie lubię, ale prawda, tutaj wielka postać, etc., wiesz. No.
2: Rozumiem, to nie było twoje pierwsze rodeo, tak?
1: Nie, wiesz, to mi się skojarzyło, ale to, żeby było jasne, to nie ma nic wspólnego z Radosławem Sikorskim. Kiedyś w Gruzji, jak tam gadałem z jakimiś Gruzinami, zauważyłem u nich w domu portret Stalina i tak delikatnie zacząłem gadać, a oni wiem, wy to nie lubicie Polacy Stalina, ale wy to mieliście tylko Dzierżyńskiego, wiesz.
2: O, jest.
1: Okay. To nie miało nic wspólnego z Radosławem Sikorskim. Melina w Esrock.

0: autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
1: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter Eski Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielkie Michale. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnie, a że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku.

0: wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.
2: Słuchacie Eski Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość, Pigout. Piotr Pnioła. Dobra, wracamy do 90sów w Nakle nad Notecią. Czyli wypożyczalnia wideo. Jakie filmy z tej wypożyczalni tak odpaliły pierwszy raz twoją wrażenie, emocje?
2: No ja w tej wypożyczalni to najmocniejsze wspomnienia. To filmy, wiesz, zaczynasz przygodę z Bruce'em Willisem, z Sylwestrem Stallone'em, Arnoldem, z Melem Gibsonem, wiesz, Bruce Lee. Wszystko, otwierać się. Ja później, tak jak już wspomniałeś, po latach napisałem o tym książkę i zacząłem sobie to...
1: Mówisz Przemkiem Corso?
2: Z Przemkiem Corso.
1: VHS-y,
2: przyjmijmy to jeszcze raz. I wiesz, tam punkt wyjściowy był taki, że żeby sprawdzić, czy to było takie przeżycie pokoleniowe, czy wszyscy, mimo że mieszkaliśmy w różnych częściach kraju, przeżywaliśmy to samo. I Przemek Corso ze Śląska, ja kujawsko-pomorskiej, okazuje się, że identycznie, nie? Że to tak wyglądało.
1: A był tam wypożyczalni sektor, wiesz, dla dorosłych?
2: No to oczywiście. Że to jest...
1: Jak wam szło z wypożyczaniem tych dzieł?
2: No słuchaj, bo ja byłem wtedy bąbelkiem. Lata 90. i dla mnie z kolegami, to my sobie patrzyliśmy przez bark pana z wypożyczalni i obczajaliśmy okładki. Zresztą wiesz, dzikie czasy. Masz kioski ruchu na załamaniu, masz gazetki dla dorosłych. Ale zaczęliśmy się z Przemkiem zastanawiać, czy jakbyśmy byli dorośli w latach 90. i chcieli taki towar mieć, nie masz jeszcze piractwa. Czy wypożyczasz u siebie w mieście taką kasetę, czy jedziesz do innego województwa? No ty masz już powiedzieć, bo ty chyba byłeś w tym wieku już, nie? Ale to koledzy załatwiali.
1: Nie no, ja miałem, wiesz, tego typu to... jak ja byłem bąbelkiem, to jeszcze nie było wypożyczalni zasadniczo wideo, to bardziej byli koledzy, których rodzice przywozili z Niemiec, wiesz, taśmy. No i tam właśnie te produkcje dla dorosłych z niemieckimi tekstami, to wiesz...
2: To... Więc to ja sobie wyobrażam, że właśnie mamy tego pana w wypożyczalni i on wie wszystko. On jest królem takiej miejscowości, bo on zna tematy, on wie, co cię kręci. I później... spotykasz go w innym miejscu niż wypożyczalnia wideo, jesteś z żoną i zaczynasz się pocić na jego widok, nie? On patrzy na ciebie i wie rzeczy. Więc bardzo, bardzo niezręczne, ale dopiero po latach zacząłem sobie to analizować.
1: Ja wiesz, to już późniejsze lata, ja pamiętam jak ten w liceum pierwszy raz musiałem pójść do apteki kupić jugosłowiański Patentex Oval, czyli ówczesny jeden z licznych środków antykoncepcyjnych. No to wiesz, chciałem umrzeć po prostu.
2: Nie, ale to jest każdy przychodzi w ogóle. Ja w ogóle mam takie... Nie za bardzo jestem interpersonalny, prospołeczny, więc od kiedy można zamawiać pizzę przez internet i wiesz, fryzjera sobie zabukować przez apkę, to moje życie jest o wiele lepsze.
1: A jak się ma ta twoja introwertyczność, o której mówisz, czy opisowo teraz, czy dosłownie gdzieś w innych rozmowach, do tego heheszkowania i potrzeby posiadania audytorium?
2: No, wiesz, w internecie...
1: Ale nie, ja mówię jeszcze wcześniej, jeszcze kiedy mówiłeś, że na przykład byłeś śmieszkiem klasowym w szkole, tam w szkole średniej na przykład.
2: Wiesz co, no to tak sobie przemyślałem też to kiedyś, że po prostu masz bezpieczne strefy. Jesteś już w szkole od lat, chodzisz tam i już czujesz się bezpiecznie, nie? Znasz ludzi. Później jest... internet, jesteś za ścianą, czujesz się bezpiecznie, a później wychodzisz z internetu do obcych ludzi, to w zasadzie spotkania autorskie, jakieś prowadzenie też spotkań, to początki są trudne, nie? To mnie to paraliżowało strasznie.
1: A szukałeś jakiejś pomocy fachowców, w sensie wiesz, jacyś terapeuci?
2: Nie, bo to wszystko, nie było czasu, takiego, wiesz, segmentu, że ja teraz się wyloguję i sobie pół roku popracuję nad tym, tylko po prostu rzeczy się dzieją, nie? Wiesz, bardzo, bardzo mi się wydaje, że pomogły mi te wszystkie interakcje, takie potrzeba nagła wyjścia ze strefy komfortu, gdzie nie miałem właśnie czasu przemyśleć i uciec i schować się w dziurze, tylko musiałem wyjść i coś zrobić. I kiedy raz poszło, drugi raz poszło i może jest lżej, nie?
1: A powiedz mi, a jak w tych 90. w Nakle było z przemocą?
2: Wiesz co, w Nakle akurat były dwie ulice takie, przez które strach było iść, tylko Bydgoska i Długa, nie? To wszyscy, wszyscy mieliśmy zakodowane, że tam chłopaki stoją w bramie, tam się nie chodzi, a po którejś godzinie się nie chodzi jeszcze bardziej. Naszym centrum życia, taką metropolią, do której jeździliśmy na większe rzeczy, była Bydgoszcz. W Bydgoszczy też były strefy, gdzie się nie chodzi i jeszcze wtedy mocna kultura kibicowska w Polsce.
1: Zawisza, tak?
2: Zawisza, nie? I tam trzeba było bardzo uważać z tymi szalikami, z kibicowaniem, więc ja nie doznałem żadnej krzywdy, ale cały czas miałem w głowie, że to trzeba trochę tak chodzić jak
1: Jakie jest twoje wrażenie? Ja powiem ci, przeżyłem szok kulturowy już parę lat temu, kiedy po wielu latach przerwy przyjechałem do Bydgoszczy. Bo byłem tam w 90., potem długa, długa przerwa i prawda jest taka, że w tych latach 90. to och, Toruń, jaki cudowny Toruń.
2: Tak.
1: A Bydgoszcz taka zapiziała. Po czym wracam po latach, tamte parę lat temu i ja cię kręcę. Jakie to wspaniałe miasto Bydgoszcz.
2: No ja miałem też taki, że przez lata nie byłem, nie wracałem, bo nam zrobili obwodnicę tam Nakło, Toruń, Warszawa. Po latach wracam i miałem hotel na Wyspie Młyńskiej i mówię,
1: elegancko.
2: Ale co tu się zrobiło, nie? I naprawdę jest teraz szyk.
1: Wiesz, no, Bydgoszcz skradła moje serce, bo są tam najwspanialsze potykacze w Polsce. W księgarni to nie bajka, pozdrawiam
2: tak, serdecznie. Tak.
1: Jest tam Don Quixote. Księgarstwa polskiego, pozdrawiam.
2: Wiesz, akurat w weekend przejeżdżałem i tak widziałem kątem oka, ale nie udało mi się przeczytać, co w tym zeszłym tygodniu było, nie?
1: Na fejsie czy Insta. Melina.

0: Rock.
1: W Melinie gość Pigout. Piotr Knioła. Wiesz, jak jest w amerykańskich filmach odpowiednik naszych maturzystów, koniec liceum, jakieś takie miasto prowincjonalne, no i wiesz, plany życiowe, pary rozpadające się i tak dalej, bo idziemy w to prawdziwe życie. Jakby się cofnął do swojej maturalnej klasy w Nakle.
2: Nakło.
1: Czyli to był który? 2004?
2: Nie. Jakoś...
1: Poczekaj. 2004 chyba.
2: No, jakoś tak.
1: Poczekaj, czyli w twojej klasie maturalnej do Unii wchodziliśmy, to też jest niezłe. Dobra, ale co ci się kojarzy z klasą maturalną? Zbliża się matura, zbliżają się wasze rozjazdy po świecie. Znaczy po Polsce, powiedzmy.
2: Jako czas? Tak. To w ogóle prime moment życia, taki najbardziej beztroski, wiesz, American Pie te sprawy i naprawdę miałem bardzo dobrą ekipę, z którą wiesz, chodziliśmy na wagary, miałem bardzo dużo wagarów, więc Nakło było super.
1: A twoi rodzice co robili wtedy? Nie mówię, co robili, tylko w sensie, jaką pracę wykonywali?
2: Moja mama była nauczycielką.
1: A nie w twojej szkole?
2: Nie.
1: Bogu dzięki.
2: Czy kiedyś w podstawówce ja chodziłem do tej samej, gdzie ona była nauczycielką, ale nas, wiesz, oczywiście nie obdzielili na szczęście zajęciami z moją mamą.
1: Ale mama była od początkowego nauczania, czy...?
2: Nie, jakiś...
1: Jaki przedmiot?
2: Polski, język polski. I więc jak ja teraz... Mama czyta moje posty, to mi wysyła SMS-y, że tu ort, tu przecinka, brak, tu styl, nie wiesz, zły szyk.
1: A tata?
2: To zostało. A tata inżynier, rysowanie tam różnych skomplikowanych map, światłowody, te sprawy. Więc rodzice bardzo, powiedzmy, było... Pouczanka taka po wywiadówce, że już więcej nie zrobię tego, obiecuję. Następny dzień znowu idziemy na wagary,
1: PlayStation. Wracamy właśnie do wagarów, tak? Czyli na wagary chodziłeś? No.
2: PlayStation do plecaka albo kompy, robiliśmy sobie wielkie turnieje w Quake'a. Do matury dojechaliśmy, pozdawaliśmy i wszyscy się rozjechali. I teraz dlaczego ci powiedziałem, w Nakle się nie powołuj na mnie? Bo Nakło jest jak rzeka, nie? Wiesz, jak ludzie kończą szkołę średnią, to idą do Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i już nie wracają, nie? To jest już inna woda, ta sama rzeka, ale inna woda. Już nie ma ludzi, którzy by mnie skojarzyli. Ja jadę przez Nakło samochodem, patrzę sobie przez okienko, nie widzę znajomej twarzy. Inne miasto.
1: Tylko starsi, młodsi?
2: Tylko zostają starsi, tacy, wiesz, seniorzy, a młodsi wyjeżdżają.
1: Mm. A powiedz mi... A pamiętasz lato, to lato po maturze, a przed pójściem w świat?
2: Czy pytasz pod tym kątem?
1: Pytam dlatego, nie, wiesz dlaczego? Dla mnie moje lato między maturą a studiami to jest takie lato, wiesz, magiczne. Wiesz, skończyłem szkołę, wszystkie stresy i nerwy liceum odpadły, jeszcze nie wpakowałem się w żadne szambo związane ze studiami i wiesz, w moim wypadku to było lato 87, u ciebie lato...
2: No powiedzmy, 2004-2005. Ja pamiętam, że to było takie lato, że korzystam z tego lata, ale nie wiem, co jest za zakrętem tak naprawdę. Mm. Już wiedziałem, że idę do tej Warszawy, ale...
1: Marketing, coś tam.
2: Tak, ale nie wiem, co tam się wydarzy, jak nikogo nie znam, jak będę funkcjonował, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałem tą zagadkę, nie? I akurat chyba od razu na początek, na pierwszym roku jestem w tej Warszawie i czytam, że jest ten konkurs Chopinowski, Rafał Blechacz gdzieś tam wymiata, nie? I wiesz, to było co?
1: To było coś. Słuchaj, to chciałem cię teraz zapytać, przechodząc już do jądra twojej pracy, czy, będzie pytanie się składało z dwóch części, czy zdziwiła cię skala Tosia Gate?
2: Bardzo, bardzo mnie zdziwiła. Znaczy, wiesz, w sensie...
1: Czytałem twoje teksty
2: oczywiście na ten temat. Jak masz taką drama wybucha, to ja aż, wiesz, tutaj cały chodzę, bo dla mnie to jest ulubiony materiał.
1: Gęsia skórka.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show, więc ta drama pięknie się rozwinęła i była wspaniała i miała taki materiał, że jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem Pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co, czemu tyle osób w tym bierze udział? Tu chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Więc było to wspaniałe, ale ona trwała zbyt długo, bo ona nadal trwa.
0: Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Problemem nie jest sygnalista, a nadużycia, które nagłaśnia. To w teorii. A jak w praktyce wygląda gwarantowana ustawą ochrona sygnalistów i ich społeczny odbiór?
2: Przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Esse Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Esse Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. To jest Esse Rock.

0: Malina w SC Rock.
1: W Melinie gość, pig out. Piotr Pnioła.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
1: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
1: A, w samolocie?
2: Polki.
1: Ach, wspaniałe.
2: Zostały.
1: Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
2: Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
0: Melina w SC Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: W Melinie gość Pigout. Piotr Pignoła. Gdybym był wykładowcą na uniwersytecie, to bym naprawdę dał studentom pracę jakąś semestralną, analizę wielostronną Tośka Gej. Bo tu wiesz, i media, i internet, i psychologia, i no, tyle rzeczy tutaj się składa, fascynujące zupełnie. Ale powiedz mi, jak twoje czucie, czy, a jeśli tak, to jak to wpłynie na frekwencję kinową, kiedy wyjdzie Nigdy w życiu 2?
2: To jest zawsze takie pytanie, taka teza, która pada w komentarzach, że oni to robią dla reklamy, nie? Albo nieważne, co się stanie, to jest reklama, bo mówimy.
1: Ja, no nie, ale ja Pszczyńska nie zrobiła tego dla reklamy, bo nie dostała roli.
2: Ja mówię odbiór ludzi, jak oni to w komentarzach zostawiają, nie? Że oni się podkładają, bo chodzi o szum. I według mnie, ja sobie tak odbieram, że ja straciłem ochotę na oglądanie tego filmu, bo mi się zaczął kojarzyć z jakąś toksyczną sytuacją, z wywlekaniem brudów, że tam, wiesz, jak jesz kiełbasy, to nie chcesz wiedzieć, jak powstaje kiełbasa, nie? A my teraz znamy backstage, że to ktoś kogoś przepycha, że tu ktoś komuś nogę podkłada, że jakieś pozwy idą. I bardzo, bardzo zniechęciłem się do tego filmu. I tak, wiesz, patrząc po sobie, myślałem, że ludzie też, ale piszą w komentarzach, no to teraz pójdę zobaczyć, jak to, wiesz, jak to wypadnie, ale już jestem na nie, nie? W sensie, że oni są nastawieni na nie, ale nie przekreślają.
1: No wiesz,
2: że
1: z drugiej strony nastawieni na nie, jak zapłacą za bilety, to...
2: Ale wiesz, co jest dla mnie ironiczne, bo też mi się wydaje, że polskie filmy, no nie mają aż takiego zainteresowania, wiesz, nie możesz grozić im, że nie pójdę, bo my wiemy, że i tak nie pójdziesz, że ta frekwencja nie będzie szalona, zwłaszcza, że wiemy już, że polskie filmy mają bardzo krótką ścieżkę dystrybucyjną i po miesiącu już są na streamingu. Nie? Więc to jest takie odgrażanie się trochę, o, nie pójdę, ale stary, i tak nie chciałeś.
1: No dobrze, ale to co tu się zadziało, że zupełnie poważnie, wojna w Ukrainie, groźby sztucznej inteligencji, wszystkie kryzysy polityczne, w pewnym momencie naprawdę wszystko zeszło na drugi plan, bo królowała Tośka Gate i kolejni gracze wchodzący. Co tu odpaliło tak bardzo ludzi, że nie mówiąc o tym, jak ja, wiesz, to, że tam ci głównie aktorzy się ze sobą, znaczy aktorzy afery, główni uczestnicy. Ale to, że ludzie se skakali do oczu z powodu tego, że ktoś nie dostał roli, a ktoś temu komuś odpowiedział, to było dla mnie fascynujące. Nieprawdopodobne, wiesz, mówimy o polaryzacji politycznej, a tutaj nagle zobaczyłem, że ludzie dostawali takiego amoku, jakby to była, nie wiem, kolejne zwarcie Stanowskiego z Giertychem. W ogóle...
2: To jest coś takiego, że ja w ustawieniach fabrycznych wiem, że ludzi to grzeje. Ja gdzieś jako twórca internetowy mam taki wiesz, rozkrok, że z jednej strony lubię pisać o takich rzeczach, bo się czuję jak narrator internetu, nie? Opowiadam ci życie, biorę to tak...
1: Lubię.
2: Ja w ogóle nie mam, wiesz, wyobraźni takiej, żeby wymyślić fikcję. I mi życie dostarcza takie scenariusze, że ja tylko ładnie je muszę ociosać i to jest, lubię takie rzeczy pisać i wiem, że ludzie to lubią czytać. Z drugiej strony mam jakąś kulturę, książki, coś i sobie mówię, to się wyrównuje, nie? Czasami jakieś głupotki napiszę, czasami coś fajnego polecę, to się wyrównuje. Ale jednak przewaga jest tych dram i nie potrafię ci wytłumaczyć, dlaczego one tak działają.
1: A to inaczej, ludzie, a czy masz teorię, bo okej, ja Bułczyńska nie dostała roli, ale jeśli chodzi o tą wojnę Tośka Gej, no to z mojej perspektywy to ona wygrała.
2: Tak.
1: Z jednej strony mamy autorkę powieści, na podstawie której to napisano. Mamy Dorotę Szelongowską, która była pierwowzorem Tosi. Czyli jakby wydawało się, że one mają silniejsze argumenty. A jednak de facto nastąpił knockout. Znaczy Joanna Jabłczyńska wygrała tę wojnę po prostu...
2: To jest jakiś taki ten... kibicowanie słabszemu, sympatyczniejszemu i wiesz...
1: Że została skrzywdzona.
2: Jest, według mnie, jakbyś mnie zapytał, to została potraktowana nie fair. Koniec końców, produkcja takiego filmu to jest prywatna inwestycja, nie? Tak. Jakieś prywatne pieniądze, więc kto wykłada te pieniądze, może zrobić z nimi co chce i sobie skompletować obsadę jak chce, więc koniec końców nie mam tutaj do czego się przyczepić, ale jak sobie prześledzisz tą sytuację tak po kolei, no to wiecie, że tam była taka sytuacja, że nieładnie się w stosunku do Joanny Jabłczyńskiej zachowali i jest pewien niesmak, nie? A później to eskalowało już w taką pasywno-agresywną mowę naciskającą na Joannę, więc to się ludziom bardzo nie spodobało, zwłaszcza, że niektórzy, którzy wypowiadali takie słowa, mają masę postów i różnych rolek, gdzie mówią o dobroci, o tym bądź dobry dla innych, powiedz komuś dzień dobry, zrobisz mu dzień, a tu taki strzał, nie? Więc jakieś fałszywe nuty ludzie zaczęli wyczuwać w tym. I tu chyba chodzi o taką agresję małą, mikroagresję, która została wyłapana, ale koniec końców to za długo trwa. Według mnie Joanna Jabłczyńska już, jak powiedziała swoje stanowisko, ludzie się za nią opowiedzieli, to też już mogłaby powiedzieć pas, nie? A teraz trochę poddymia.
0: Melina w SC Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: W Melinie gość, pig out. Piotr Pignoła. To jest z kolei fascynujący ten wątek utożsamienia się aktorki z rolą. Wiesz, trochę... Ja bym chciał zobaczyć Stephena Kinga, który na podstawie tej całej historii nakręci, znaczy napisze powieść, wiesz.
2: To by była świetna, ale nie uważasz, że wiesz, że rola Tosi w Nigdy w życiu dwa urosła do rangi jakiejś roli szekspirowskiej, że my mówimy o tym castingu, no. Że po prostu jak robisz drugą część, pierwsza była hitem i wszyscy ją kochali i czują jakąś nostalgię do niej, no to jako producent, w twoim interesie jest, żeby przywrócić te same reakcje, nie żeby... Te
1: znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, jak gdyby nie ta afera, to ja bym po 20 latach nie pamiętał, kto grał Tosię. Mhm. Pamiętałem, że w roli głównej gra Stenka. Pamiętałem Żmijewskiego, Brodzik pamiętałem. Mhm. Ale nie pamiętałem, wiesz, to w ogóle jakby... To jest wspaniałe, to jest kolejny aspekt tej sytuacji, wiesz.
2: No, ja pamiętałem i wiesz, i to jest... Spoko taka, wiesz, rola, że też mówisz jakieś śmieszne dwa zdania i wsio, nie? W sumie jesteś takim postacią drugoplanową, która jeszcze dodaje humoru do tej historii, ale wiesz, nagle ja casting.
1: W sensie emocjonalnym, ja oczywiście Janny Jopczyńską rozumiem, ja ci powiem, w sumie nigdzie nie opowiadałem tego, to ci mogę opowiedzieć, smaczna historia. Jak... prowadziłem program Agent 100 lat
2: oglądałem.
1: Temu. No tak. I potem co jakiś czas wracał pomysł, żeby zrobić nową wersję. Tam mnie dyrektor Miszczak pytał, czy w razie czego jak będziemy robić, to masz ochotę powiedzieć. Ja tak, jasne, super zabawa była i tak dalej. Mijają lata i pamiętam, jak dzisiaj prowadziłem Dzień Dobry TVN z Magdą Mołek i jeden z gości tak do mnie a ty nie chciałeś tego nowego agenta prowadzić, że Rusin prowadzi? A ja tak... Wiesz, w ogóle nikt mi nic nie powiedział. Ja tak, nie, wiesz, jestem zbyt zajęty. Nie miałem, nie, wiesz, mam teraz inne rzeczy na głowie. I po prostu tak cały czas taki sztuczny wysz też, wiesz, żeby się nikt nie połapał, że się właśnie dowiedziałem o tym.
2: A taka była sytuacja. Ale to jak... Pytałeś mnie, co robiliśmy w Nakle w latach 90. Jeszcze pamiętam, że w liceum chyba oglądałem tego
1: no, agenta. Mogłeś, bo agent to był ten co ja, to był 2000-2002. I ty byłeś w liceum, dokładnie, swoje liceum.
2: Że w Nakle gdzieś tam była taka akcja, że gdzieś tam jesteśmy i wszyscy się rozeszli, bo szliśmy agenta obejrzeć.
1: Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Może powinienem też był dramę zrobić wtedy, wiesz, jak kinia dostała ten...
2: Ale mogę ten poddymić teraz, byś bolało cię, że nie dostałeś.
1: Bolało, jak cholera.
2: I byś, jakbyś dostał, to byś robił tego agenta. I pewnie do dzisiaj go robił, bo on trwa dalej.
1: Pewnie, no nie, wtedy wiesz, no musiałem ten wyższerz zrobić i tyle, no. Znaczy musiałem, tak uznałem, że trzeba.
2: Z tej perspektywy takiej, że jesteś podmienionym prowadzącym, to co Joannie byś doradził, jak sobie poradzić z tą sytuacją?
1: Wiesz co, zastanawiałem się na tym, bo oczywiście bo jest tak, jak przeczytałem jej pierwszy post, to jakby się emocjonalnie z nią utożsamiłem, no bo sam, a ta historia o agencie to nie jest jedyna taka historia, jaką ja w życiu przerobiłem. Naprawdę kilka razy było coś takiego, że właśnie się dowiadywałem z miasta, tylko że ja miałem zawsze takie podejście, że stłumić to w sobie i nie... znaczy, ale wiesz, to też może różnica, niech nikt się nie czepia, wiesz, reagowaniem kobiet, mężczyzn, nie wiem. Nie, dobra, wróć, bo jeszcze ktoś się przyczepi. Ale w tym sensie ja miałem takie wrażenie, że gdybym ja się poskarżył, to bym okazał słabość, a bardzo tego nie lubię. Natomiast jak przeczytałem ten post Janny Jabłczyńskiej, czy zobaczyłem rolkę, bo to chyba rolka była, to poczułem emocjonalnie, że wiem, jak ją to boli i rozumiem ją, a potem straciłem współodczuwanie, kiedy to zaczęło eskalować. Mhm. To znaczy, pierwsza rolka, wiesz, samo wyzewnętrznienie się z jej emocji, tak, a potem już ten dżihad, nie.
2: Ale wiesz, bo ja nawet uważam, że bo też na tamtym etapie jakoś czułem empatię do niej, na zasadzie, że ona jeszcze gorzej to odczuła niż ty, bo zaprosili ją na te zdjęcia próbne. Dali im scenariusz na maila, nie? Tak. Więc jak ja sobie tak myślę, teoretycznie, do pewnego momentu ta produkcja wyglądała tak, jak byś sobie to wyobrażał, czyli robią kontynuację i chcą ściągnąć całą ekipę. i idzie na te zdjęcia próbne, dostaje scenariusz, dostaje prośbę o zabukowanie dat zdjęć i wszystko gra. I nagle tak jakby ktoś trzeci się tam, wiesz, włączył i powiedział, że nie, że jednak kogoś innego chcemy. I gdzieś są osoby kontaktowe, jest osoba decyzyjna, która mówi, że nie, tego tutaj zmieniamy rolę. No. I później osoba kontaktowa, jakaś randomowa, musi po prostu do ciebie zadzwonić i przekazać tą informację, nie? I musi wziąć na klatę twój gniew. I gdzieś to jest takie rozbite, że my nadal do końca nie wiemy, kto pociąga za sznurki przy tej produkcji, nie? I na kogo ta nasza złość i złość Joanny i wszystkich powinna pójść.
1: No mi się wydaje, że tutaj producentem decydującym jest autorka powieści, czyli Katarzyna Grochola.
2: Mi się wydaje, że ona jest współproducentem i teraz jest twarzą tej produkcji, bo nawet tam Joanna pokazała SMS-y, że przez jakiś moment Katarzyna Grochola o nią walczyła, nie?

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Na pytanie, jaka książka zrobiła ci dzieciństwo, Aśka odpowiedziała: Kucharska.
2: Już od razu mówię, Kucharska na pewno, ale rzeczywiście jest taka książka, która traktuje o jedzeniu i głównie włoskim jedzeniu. Pan się nazywa Stanley Tucci, jest aktorem, wspaniałym zresztą, i w ogóle się zajmuje żywnością, tym, czyli tym, co kocham. I napisał wspaniałą książkę o jedzeniu.
3: No a o czym miał napisać gość, który nazywa się Tucci?
2: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo curry i robią tak na ostro.
4: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
2: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
4: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
2: Ja cię kręcę, idziemy w tę samą stronę, kądziu!
3: Wiesz co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
2: Na bekonowcu?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość, Pigout. Piotr Knioła. Czy mógłbyś wymienić jedną, dwie takie inby, które wyeskalowały kompletnie ku twojemu zdziwieniu i wręcz przeciw, i drugi u ciebie na przykład, też na twoich profilach, i z drugiej strony, że coś, co ci się wydawało, że to będzie nieprawdopodobnie żreć ludzi, a tak plum, taki kapiszonik i nic.
2: Na pewno niedawno była ta afera z Wieczorem Panieńskim, gdzie...
1: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
1: A, w samolocie?
2: Polki.
1: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to oglądałem.
2: Wyrzucone z samolotu i wiesz, i mieliśmy tam takie, że doszło do jakiejś kłótni na pokładzie, że zaczęło się już wcześniej na terminalu, że Polki zostały wyrzucone. Ja gdzieś byłem na forum i widziałem relacje, że od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu, po prostu jakieś chore zasięgi, że to co teraz przy Nigdy w życiu Gate się działo, to jest nic, tam to był szał. I miałem też opisywanie koncertów sylwestrowych, nie? To było taki...
1: A to jest w pewnym sensie... Ale...

0: też w pewnym sensie uważam samograj, bo wydaje mi się, że Polacy jako zbiorowość uwielbiają oglądać wszelkie koncerty sylwestrowe i uwielbiają potem narzekać, jakie są beznadziejne.
1: Ale wiesz, to był taki koncert, gdzie chyba w 2016 go zrobiłem, czyli ten początek mojego blogowania i on nagle
0: wystrzeliło,
1: nie? I nagle miałem obserwujących następnego dnia i to ustawiło mi trochę, że tak
0: powiem, karierę,
1: nie?
0: Czy musiałeś płakać po Jacku Kurskim, bo jednak umówmy się, nikt tak pięknie nie robił koncertów sylwestrowych.
1: Ale wiesz, co się okazało, ja powiedziałem, co roku robiłem te koncerty sylwestrowe, i pewnego roku powiedziałem, że nie, że już mam dość, że one są dla mnie kopii w klej, że ja mogę wziąć opis z poprzedniego, bo to jest ciągle ta sama ekipa. I mówię, że nie będę tego robił. I powiedziałem do mojej Madzi, że sobie normalnie jakiś fajny sylwester spędzimy. I co? I nie wytrzymałem psychicznie. Siedzieliśmy tak, coś robiliśmy. Ja to rzucę tylko okiem, nie? To już jest nauk.
0: Nie, ja nie wyobrażam sobie sylwestra bez obejrzenia. Szczyt patologii to był kiedyś, jak byliśmy z Anką, pojechaliśmy sobie na kilka dni, w tym na sylwestra, do Rzymu. Miał być koncert gdzieś na jakimś dużym placu plenerowy. Zerwała się ulewa, więc poszliśmy się przebrać do naszego pensjonatu i tak skakałem po kanałach i nagle patrzę, dwójka, sylwestry w Katowicach. I kurde, zamiast spędzić sylwestra na ulicy w Rzymie, oglądaliśmy, wiesz, TVP Katowice.
1: Widocznie tak mamy taki
0: taką przebodli na ojczyzną.
1: Nie? I lubimy patrzeć w przepaść. Tylko przepaść też wtedy patrzy na nas, nie? A co do rozczarowujących posłów, to są takie głupotki, wiesz, które piszesz z kolana tak naprawdę. A są takie, gdzie się starałem, naprawdę chciałem fajne rzeczy. Już nie pamiętam, bo dużo ich było. I to było średnio, nie? W porównaniu z tymi dramami. Więc czasami człowiek sobie myśli, po co ja się staram? Po co ja tam na przykład jakiś temat researchuję dwa dni i tak chodzę, poprawiam, że dopiero 20 wersję puszczam, jak tutaj z kolana lekka drama i to się niesie, nie? Że zaczynam myśleć, ale cały czas chcę jednak tą równowagę trzymać.
0: Znam ten ból, przy czym u mnie w domu rodzinnym mówiliśmy na te teksty z kolana, felietony z dupy.
1: No, już myślałem, że w tym programie nie można tego słowa używać.
0: Nie to, żebym zachęcał przesadnie, ale wiesz, i czasami niestety właśnie te z anusa rzeczy leciały.
1: To ja ci powiem, to historię tego pierwszego wiralowego opisu sylwestra, to było na zasadzie, że ja chciałem popełnić recenzję zgodną ze sztuką recenzowania, czyli co, kto, gdzie, kiedy, wiesz, i być taki do gazety wyborczej.
0: Mimowolnie wyszła parodia.
1: A Madzia mi cały czas mówiła, że masz do 14 czas, bo jedziemy gdzieś. Jest już 13, jeszcze w ogóle mam jakąś roboczą wersję. I zacząłem to pisać takimi równoważnikami zdań. 13.59 opublikowałem, wracam, tam jakieś 10 tysięcy lajków, 20 tysięcy udostępnień. What the fuck, nie mówię.
0: Piękny. Chciałem teraz na poważniejszą trochę nutkę, ale poprosić cię o przemyślenia. Mianowicie, afera z chlebowością i raportem Modena Polaków, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, cały naród wie, o czym mówimy. I teraz chciałem cię w tym kontekście poprosić, możesz mówić co chcesz, natomiast w ostatnich dniach w niektórych mediach, na przykład Wyborczej, pisze się o zaszczuciu profesor Mróz-Gorgoń, o hejcie i tak dalej. Inni odpowiadają, jaki hejt. No, było to coś tak kuriozalnego, że po prostu była krytyka. Mhm. I teraz, że ta pałka, że została zaszczuta, no to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Niemniej, chciałem cię spytać, już mamy perspektywę czasu, jak ty widzisz to, co się zadziało wokół tego raportu i no tak.
1: No wiesz, to jest sytuacja taka, gdzie chyba coraz częściej dochodzi dokładnie do takiego scenariusza, kiedy krytyka czegokolwiek i jest
0: nazywana hejtem.
1: Osobą publiczną, no i skrewiłeś na wizji, na oczach ludzi, no niestety cię spala. Spala cię zawodowo, na zasadzie, jeżeli tutaj nie mówimy o celebrycie, tylko powiedzmy kogoś z kompetencjami, jakieś pieniądze poszły na poważne badania, a dostaliśmy taki bubel z czata GPT i tego się nie da wybronić. No i niestety nazwisko się pojawia, kto za to był odpowiedzialny. Zresztą tam była taka narracja, że teraz mamy osobę na stanowisku, która będzie robiła dobry PR Polsce, nie? I taka wtopa na dzień dobry. Więc masa nagłówków poszła na tą sprawę. W każdym praktycznie nazwisko pani było wspierane, więc kurczę, no jeżeli to by ciebie dotyczyło, też schowałbyś się w domu, zaszył w ogóle, wiesz, no nie ma siły, żeby cię to nie tknęło, nie? Czy tam jest hejt? No, w tych nagłówkach to jest krytyka.
2: Melina w S-Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość Pigout. Piotr Pignoła. A dostałeś kiedyś rykoszetem z powodu jakiejś epickiej gównoburzy, że na ciebie zjechali na przykład... powiem ci, żebyś miał czas na zastanowienie się. Kiedyś bodaj Ania Wędzikowska w TVN-ie, a może to ona, może nie ona, w każdym razie były opublikowany ranking najbardziej seksownych facetów na świecie. I tam wygrał któryś z piosenkarzy K-popu. Mm-hmm. I ona wyraziła zdziwienie tylko, że nie Brad Pitt, nie tam ktoś, tylko jakiś, wiesz, jakiś koreański wokalista. Ja cię kręcę. Jak polscy fani K-popu ruszyli po prostu.
2: Powiem ci jedną rzecz, że ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Czyli nie zadzierać?
2: Nie.
1: Tak, to ja tylko opisywałem. Zero mojego stosunku.
2: Nie zabijamy posłańca, nie?
1: Właśnie.
2: Wiesz co, jakiś... Miałem na pewno sytuację jakieś, że mój żart, post, który uważałem, że
1: nie został
2: rosterski, nie został zrozumiany i został odebrany, że się przypieprzam. Nie? Na pewno historycznie była taka sytuacja, raz albo dwa, pamiętam, ale że nie pamiętam detali, to znaczy, że chyba szybko się rozwiała.
1: Okej. Okay. A powiedz jeszcze, czy jest coś, czego zazdrościsz, tak popkulturowo, starszym albo młodszym? No wiesz, młodszy, starszym o 20 lat, albo dzisiejszym, wiesz, nastolatkom.
2: Jeżeli chodzi popkulturowo, filmowo.
1: Filmowo, koncertowo, muzycznie, wiesz.
2: No, ja z tą nostalgią swoją VHS-ową to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley, jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Fredek Mercury robi to swoje ejo z publicznością. Tak.
1: Ty widziałeś, krąży taki, ciągle wraca na Instagramie filmik, to jest bodaj koncert chyba Green Day, że, a może jakiejś innej kapeli, ale w każdym bądź razie, gdzie przed koncertem jest kamera zza perkusji, nie ma jeszcze zespołu i tłum na Wembley czy gdzieś śpiewa a cappella Queenu, właśnie chyba Bohemian Rhapsody czy coś w tym stylu i tak dalej. I to jest taki komentarz, jeżeli tyle lat po śmierci tłum śpiewa, wiesz, a cappella twoją piosenkę, to musiałeś być wielki.
2: No, to o tym mówię. Takie, widziałem chyba to. Wydaje mi się, że widziałem, ale to na Wembley, to jest jakiś taki filmik, gdzie randomowe momenty, że muszę sobie włączyć, muszę sobie przypomnieć, jak to było, nie? Bardzo lubię, to bym tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć. Młodszym z kolei, wiesz, zazdroszczę możliwości na zasadzie, że tej drogi internetowej mojej, że jak to, co teraz jest dostępne, nie było jak ja zaczynałem, nie? Że ja na przykład mam masę jakichś podróży, gdzie w Tajlandii, inne rzeczy, gdzie już nagrywałem filmiki, nagrywałem coś, a nie było narzędzi, żeby to zmontować. I to wszystko gdzieś uciekło, nie? I taki ból przepalonego materiału. No, ty też dużo podróżujesz, nie wiem, czy to wszystko...
1: Wiesz, ja to jak ze starych podróży, jak znajdę jedną przyblakłą odbitkę fotograficzną, a mam, wiesz, mam całe dziwne czasy w moim życiu, gdzie nie ma ani jednego zdjęcia,
2: znaczy,
1: nawet.
2: Nie masz takiego poczucia, że kurde, byłeś gdzieś, coś już widziałeś.
1: Wiesz co, ale ja mam do tego bardzo mieszane uczucia, bo z kolei, jak nie ma zdjęć, nie ma tam zdjęć, nie ma filmów, to jest wszystko w twojej głowie, w związku z czym może ewoluować, wiesz, może... Więc... Nie żałuję tego. Znaczy, ja w ogóle strasznie... Ale być może to jest normalne, że im jestem starszy, tym bardziej lubię moją młodość, tak? Ze wszystkimi głupimi rzeczami i...
2: No, też tak już, no.
1: Niedostatkami, no. Klasyka, no.
2: No, więc... W ogóle chciałem jeszcze o tych młodszych, to bym ci powiedział, że jakbyś mnie zapytał, czy dzisiaj, jakbym zaczynał w internecie, to też bym gdzieś trafił do ludzi na szeroko, to ci powiem, że Chyba nie, bo już jest internet gadany, reelsowany.
1: Wiesz. Ale ty byłbyś też innym człowiekiem, gdybyś miał dzisiaj 18 lat. Więc
2: z tym swoim pisaniem, ja jestem chyba z tej samej, z tego samego rzutu, co ty, na zasadzie pisanie długich rzeczy, nie?
1: No.
2: A dzisiaj się mówi krótko i na wideo, więc bym sobie nie poradził. Więc jednak jakbym zazdroszczę starszym. Tam. Mieli fajną muzę, fajne filmy.
1: Mnie ostatnio tak sobie pomyślałem, jejku, bo pomaga mi tam w jakichś rzeczach 20-paroletnia osoba i coś tam, była jakaś rolka i ta rolka miała tam 35 sekund. Ja miałem już powiedzieć, że kurczę, co ona taka krótka, a ona nie, to trzeba przyciąć. 35, to nikt tego nie obejrzy.
2: No, do końca, no. Ja w ogóle nie potrafię. To znaczy teraz są recenzje filmowe i serialowe, to tak i książkowe. Tak naprawdę one nie mówią o tym, co jest w książce. To jest takie, że pokaż okładkę, zrób ładny najazd i ja nie umiem się w tym odnaleźć w ogóle.
1: To też wiesz, algorytmy tak serują, bo moja żona się właśnie zdziwiła, że raz zamiast polecać jakąś jedną książkę, nie miała czasu. Więc wzięła, wiesz, 6 książek i wzięła książka fajna, książka fajna, książka fajna i jak poszły tam zasięgi.
2: No i właśnie, bo jest czasy, że im mniej powiesz, tym lepiej. A masz tak, kurde, recenzje na 2000 znaków i to już po przycięciu i nikt.
1: No. Tym optymistycznym, starczym akcentem kończymy tę bardzo sympatyczną rozmowę, pełną hejtu, nienawiści, przemocy. Dzięki ci.
2: Dzięki wielkie. Ja. Mam nadzieję, że nas nie skancelują.
1: Nie. Same sympatyczne treści. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

one w ogłoszeniach widziałem, ale lokomotywy przenigdy. Tylko tę z piosenki Perfektu. Lokomotywa z ogłoszenia. Szybciorem przybyłem do Państwa, by po 14 rozpocząć tradycyjne niedzielne kultowe historie. W piątek się Państwo śmiali, bo byłem zamiast Dawida po południu, że weekend skończył się wyjątkowo szybko, ledwie co się zaczął, a już jara po południu, bo my zwykle właśnie spotykamy się po południu, ale tylko i wyłącznie w niedzielę. I do tej tradycji już wracamy. Tylko w niedzielę mogą Państwo mnie usłyszeć o tej porze, na co serdecznie zapraszam do 18.

Just Girl, zespół No Doubt w SC Rock. A teraz na antenie SC Rock pojawi się zespół Blind Melon i ich najsłynniejsza piosenka No Rain. Okazja, by ją zagrać, jest. Wczoraj swoje urodziny miałby ostatnie z piątką z przodu Shannon Hoon, lider i wokalista tego zespołu, który niestety nie dożył tego czasu, nie dożył nawet 30 urodzin, umierając w październiku roku 95, mając lat zaledwie 28.

0: Beastie Boys i znakomity numer Fight for Your Right ze znakomitym również teledyskiem, którego historia tworzenia jest równie ciekawa jak historia Beastie Boys. Panowie byli na planie filmowym w czasie, gdy nie mieli jeszcze wielkiego budżetu, no i producent wpadł na pomysł, by obrzucali się tortami, no ale że kasy nie starczyło na świeże, no to kupili takie przeterminowane i to ponoć sympatyczne nie było, gdy dostawało się takim starym tortem w twarz. Za nami spotkanie z Nowojorczykami, a za moment pojawi się pewien brytyjski gentleman. Już niestety nieobecny ciałem, ale duchem, będzie z nami zawsze. David Bowie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
8: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge, a więc piosenka, która w czwartek, jak i cały album, na którym się znajduje Blood Sugar Sex Magik, miała 35. urodziny. 5 lat wcześniej, 26 dokładnie września roku 86, Metallica grała koncert w Solnej. I pewnie byśmy go nie wspominali. Pewnie Cliff Burton, gdyby wszystko dobrze się skończyło, uznałby, że to jeden z wielu, jakie zagrali na tamtej trasie koncertowej. No tyle, że później już żadnych Cliff nie zagrał. Autobus, w którym jechali na kolejny koncert z tej Solnej, a więc dzielnicy Sztokholmu, nie dojechał na miejsce, miał wypadek, a w nim zginął basista zespołu Metallica. Niech pojawi się na antenie ten, który 40 lat temu zagrał po raz ostatni na scenie i który maczał palce także w tworzeniu tej piosenki, Master of Puppets.

0: The Calling i piosenka o tytule, który można przerobić na potrzeby Eski Rock, dokądkolwiek Państwo by się nie wybierali. Wherever you will go, mogą Państwo mieć zawsze Eski Rock blisko siebie. No, czasy teraz takie internetowe, nowoczesne, że z radiem nie trzeba się rozstawać w ogóle, ani na sekundę. I tak, mam nadzieję, Państwo dzisiaj robią. Już za moment 15, po 15, drugą godzinę naszego niedzielnego kultowego spotkania rozpocznie zespół Zmysłowic.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Dance Your Number, zespół Cypress Hill. A teraz przejmująca piosenka, w szczególności jeśli chodzi o tekst, który mówi o historii młodej dziewczyny, która zabija swojego ojca po tym, jak ten dopuszczał się na niej czegoś, co nazywamy molestowanie. Steven Tyler wpadł na pomysł utworu po przeczytaniu artykułów w magazynach Time i Newsweek pod koniec lat 80., w których to czytał o rosnącej fali przemocy z użyciem broni palnej w USA. No i jeszcze takie czytał, które opisywały problem ukrywanego molestowania dzieci, głównie w zamożnych rodzinach z przedmieść. Tyle, że pierwotnie tytuł tej piosenki miał być nieco inny. Dennis Goragan, ale ostatecznie Tyler zmienił płeć głównego bohatera, by nadać historii jeszcze głębszy wyraz.

Puddle of Mud w Ester Rock. A wracając jeszcze do historii, o której opowiadałem przy okazji piosenki Janis Garagan, Aerosmith, no to dodam jeszcze, że Steven Tyler po latach założył nawet fundację Janis Fund, która miała pomagać młodym kobietom i ofiarom nadużyć. Tyle, że nie wiem, czy nadal funkcjonuje. Podobnie jak nie wiem, czy funkcjonuje fundacja, którą założył 26 lat temu lider zespołu Creed, Scott Stapp. Jego fundacja, mogą Państwo kojarzyć nazwę z czymś, co nawet zaraz pojawi się na antenie. With Arms Wide Open Foundation. No i właśnie, przy okazji tej fundacji, założenie tej fundacji 26 lat temu, Scott Stapp wydawał na nowo na singlu piosenkę o takim właśnie tytule.

0: jeszcze rok. Niestety nie przyjadą do nas na nasze urodziny, które za moment się wydarzą w Warszawie, ale i tak Państwa serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły dotyczące 22 urodzin Eski Rock właśnie teraz.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Oktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugie. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia,

Last Resort, zespół Papa Roach. A teraz będzie o płycie, której okładka powstała w sierpniu roku 69, gdy najsłynniejszy zespół świata wychodził ze studia EMI w Londynie, by udać się na najbardziej ikoniczny spacer wszechczasów, czyli to słynne przejście przez pasy dla pieszych. Zdjęcie zrobił Ian McMillan, a to kultowe zdjęcie trafiło na okładkę albumu Abbey Road, który ukazał się dokładnie, wczoraj była rocznica, 26 września roku 69. I choć nie było to ostatnie wydawnictwo The Beatles, bo przecież rok później ukazywało się Let It Be, to tak naprawdę była to ostatnia płyta, którą John, Paul, George i Ringo nagrali razem jako zespół.

0: Nie pytam. Dobrze, panie obywatelu. Obywatel GC w Estrock. Półmetek niedzielnych kultowych historii, bo to już za moment 16. Mam nadzieję, że państwu na razie wszystko się podoba. Jak nie, to postaram się, żeby było jeszcze lepiej po 16. Opowieści będą między innymi o Meatloaf i Three Doors Down, ale najpierw pojawią się Bon Jovi.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

Erase and Rewind, jedna z moich ulubionych piosenek nieamerykańskich z lat 90. Zespół ze Szwecji, The Cardigans. A teraz będzie jedna z moich ulubionych piosenek zespołów, których korzenie są w Częstochowie. Opowieść o komunikacji publicznej, autobusy i tramwaje.

zaopiekuj się mną zespół Rezerwat w polskim radiu Eska Rock. A teraz ten, o którym przez lata mówiłem, że choć zdrowiem mu szwankuje, bo nie było z nim rzeczywiście lekko, no to miał jeszcze okazję odbierać telefony z okazji urodzin 27 września. Ale sytuacja uległa radykalnej zmianie w roku 2022 i Marvin Leade już telefonów żadnych nie odbiera. Nie tylko w dniu swoich urodzi. Mogą Państwo nazwiska nie kojarzyć, ale gdy powiem, że to Meatloaf, to wszystko będzie jasne. Swoją drogą Meatloaf to się wzięło z pseudonimu, który nadał mu trener piłki nożnej ze względu na jego wagę w czasach, gdy w piłkę jeszcze trenował. Gdyby żył, Meatloaf miałby dziś ostatnie urodziny z siódemką z przodu.

0: Toto i Hold the Line. Ktoś mnie kiedyś pytał, o co chodzi w tej piosence. To już teraz wyjaśniam. Tu trzeba stworzyć pewien obraz sytuacji. Kawałek nagrywany w roku 78 to chyba jest nawet pierwszy ich oficjalny singiel, no i zarazem jeden z największych hitów, jakie nagrali przez lata. Rok 78, panowie są jeszcze młodzi, no i kochliwi. No i to jest numer właśnie, który opowiada o relacjach. O skomplikowanej miłości, o tym, że trzeba być wytrwałym w kontaktach z dziewczynami. Przepraszam, nieładnie chciałem powiedzieć. Panie, mam nadzieję, wybaczą. I o tym jest właśnie ta piosenka. A za moment w Est Rock goście z Australii. Zespół Jet.
1: Autopromocja. Melina. Est Rock.
2: Big Out.
3: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? Tu tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
2: Tak?
3: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: Hi, I'm Tom from Kasabian.
13: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
14: Hi, this is Keith Richards.
15: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esco Rock.

In the Army Now, zespół Status Quo, który jest zespołem, który dzierży taki rekord w księdze rekordów Guinnessa na kapelę, która umieściła na brytyjskiej liście przebojów najwięcej swoich piosenek, wyprzedzając nawet The Rolling Stones czy The Beatles. Niemożliwe, a jednak się wydarzyło. Czas na zespół Three Doors Down. W lutym docierała do nas bardzo smutna wiadomość związana ze śmiercią Brada Arnolda, a więc tego, który w zespole śpiewał, który odchodził z tego świata w wieku zaledwie 47 lat z powodu zaawansowanego raka nerki, a raczej konsekwencji tego, co ten rak mu przyniósł. Gdyby żył, miałby dzisiaj 48 urodziny.

0: gdyby nie ta piosenka, to być może mówilibyśmy dzisiaj o zespole Żużel, bo tak się miał pierwotnie nazywać Lady Punk. No ale od małej Lady Punk, pisanej jeszcze przez U, wzięła się właśnie nazwa, która jest już tą oficjalną od wielu, wielu lat. I chyba, przyznajcie sami, od Żużla dużo lepsze. 17. ostatnia godzina kultowych niedzielnych historii. Za moment zespół Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Smash Mouth, I'm a Believer. W ESC Rock. A teraz moment powrotu, wielkiego powrotu zespołu Blondie, który w styczniu 1999 roku wydawał singla ze swojego nowego albumu No Exit. Singiel Maria. To naprawdę był spektakularny powrót po 17 latach od rozpadu zespołu w roku 82. I tak się złożyło, że singielek dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów Wielkiej Brytanii dokładnie 20 lat po ich pierwszym brytyjskim hicie, którym była piosenka Heart of Glass. Maria. Gramy.

Manson, Esce Rock. Dziś rocznica wydarzenia, którą widziało, niektórzy mówią, nawet 300 tysięcy ludzi. W roku 1997, dokładnie 25 września, nasz prawdziwy polski, jedyny prawdziwy papież Jan Paweł II wraz z 50 kardynałów zasiadł na podwyższeniu na rozległym placu pod Bolonią, a nieco poniżej przed nim pojawił się Bob Dylan w kowbojskim kapeluszu i marynarce ozdobionej lamówką. A, jeszcze o kryształach górskich zapomniałem, no i wychrypiał po swojemu piosenkę, którą teraz Państwu zagram. Po drugiej piosence, bo pierwszą było to Knocking on Heaven's Door, Dylan podszedł do papieskiego tronu, zdjął kapelusz i uścisnął dłoń papieża. I jak wspomina, to był jeden z jego najlepszych koncertów w życiu.

0: wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. No, to już jest taki moment, kiedy to moment o tej godzinie 17 z minutami będzie robić się ciemno i wieczór tak naprawdę się rozpocznie na całego. Taki to koloryt naszej jesieni, a potem zimy w Polsce. Niestety, dodam od siebie. Mysłowic za nami, a przed nami ci, którzy zimą mają dzień trochę dłuższy. Mieszkańcy Rzymu. Måneskin.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SROK.
2: Problemem nie jest sygnalista, a nadużycia, które nagłaśnia. To w teorii. A jak w praktyce wygląda gwarantowana ustawą ochrona sygnalistów i ich społeczny odbiór?
3: Przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
2: Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński.
1: Drogowskazy w SROK. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SKROK i na skrok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: What's happening? I'm Miles Kennedy.
7: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Klein i Aerosmith. Gdyby byli Państwo kiedyś w Dublinie, to nad rzeką, która przecina centrum tego miasta, znajduje się hotel. Clarence Hotel. On przez wiele lat należał do chłopaków z U2. Już ich nie jest, ale nadal fani zespołu U2 lubią sobie fotografować jego fasadę. 26 lat temu panowie z U2 pojawili się na jego dachu, by zagrać wtedy swoje nowe dwie piosenki. Beautiful Day oraz to Elevation.

0: In the Shadows, zespołu Derasmus. Za moment godzina 18. Pan Jaro mówi już do usłyszenia. Szybko minęły mi te 4 godziny, jak zwykle prawie w każdą niedzielę, kiedy jestem tu z Państwem w czasie kultowych, weekendowych historii. No nic, kolejne przeprowadzę ze sobą jutro i będę Państwu opowiadać od 9 rano. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.

0: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

0: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
0: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
0: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.